Kayasovce, on tavai sinok, kihana vesta magoma, nehjaon, nehjaon, nehjaon, ektovce, kautna mahoma, atsimona, ego, nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kajasovce on tavaj sinok, kiha na vesta magoma. Nehjavon, jak tovce, kautna mahoma. Atsimona ega nekamona. Egwanma, egimi gosia, egoma. Waskamtek, kake, kamiunagon.